0: Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Nya gana ponkon, ke wiase anka sanka wiase nyina sa bring kajegon. E detia to fire dead the buttons.
1: On my